Meme, kayo kamo ingi, tutirage temage kobe kia dufia, woko matara, netsoi gere maria ini, moriko, kareli, eidhuwa shioge tuaba, kameme kayo kamo ingi, netsoi.